córka moja, gdzie byłaś? Całą noc spać mi nie dać, z chłopcami wciągle latać. Córka moja, bądź dobra, matka moja, czemu nie? Dać mi latać jak inne, byłabym smutna córka, jak w domu bym siedziała.

obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała, jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi droga.

matko, moja kochana, i klęknę aż na kolana. Błogosław, matko, na wojnę idę, żegna mnie, matka kochana. Jak się mam żegnać, syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Moje serce tak

Hejże Dana, chłopcy nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drogę.

Govrene Tchèque dit ce que vous y êtes, sans victoire, caca, sans victoire, A ja sobie do dziewczyny tak się spiewuję.